0: tri, četiri, kombijen, senkon, senkon, senkon. Je vaš mičej razbrali?
1: Modern pop-folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.